Satan, oh, oh. Liwa pani matante, la vie salili bonza, mentika kolela le la tango.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Pokuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao. Pokuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao. Pokuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao. Pokuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao. Pokuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao. Pokuandika pano, timbejeng kupika nina Xiao.